0: No, które osobie B.
1: Osobie B, no czyli z deszczu, to na
2: Agressive, man.
1: Agressive, man.